0: filino. Ryża jad.
1: Don't touch me there.
0: Rosy Antaria. Bałtyjski bolid. Bałtyjski bielet. Ty mój. Bałtyjski
1: filino.
0: Ryża jad.
1: Don't touch me there.
0: Rosy Antaria. Bałtyjski
1: bielet.
0: Only two. Baltijski берег, ты мой.

0: Tak nie jak zasad, pachną ogalanym powodem. Bez powodu,
1: gaci ludzi,
0: poradam. A ty patrzysz, jak spakuj strefa w goła dzieci.
2: Ty tak,
0: nie przyjeżdżaj w nowe.